jak wodę stonę bies, bies po moje makrady. Dziwowa donem dzion es, wo zawod tot woza jest, es, dę wobre sa serel fies.